Hadiwa gakiza kwisoko yukura rakoze chane Jake ni itegeka warakoze na batumire we dondive Hamwe na derove niyo nyishu Mkigani rovzi mbagute baje ushikiriza Umwanyi wanda kuri kandiri mba zitanduka anye Kushika igeche saharero Zitanu unigiji zatanu nikichukulikirana Amatangazo hamwe nibimenyeshe Jukomeze kurura nigwa kando komeze kunezire kubigana vise amirizi Akiza kwisoko yukuri Jamani vya nenda iragije, nijewelero ngiri kumge nawe.

Kusamiriza gakiza kwisoko yukuriro iminota 35 niyimaze kurenga ku isaha zitatu ubwo rero turi mu kiganiro kinasho aho mutwakura kuri 62 ubusa amajana 665.

0: Amén.
1: Mwejeje gukurikirana ikiganiro tubane neza. Ikiganiro mushikizwa na Adia Gakiza, isoko y'ukuri.